Awachi mo, ababa dance die. Ashia Yesu aba, aboyasis. Eti bipa binye, okromfo. Eti bipa.

bosabre kata twane se Abraham ni onyankopon na te nokrem bregura de frane kachira ne se mene onyankopon twie bia po nante mene na yape na mema mapam adam ne wontem twane se oyie sitiem amen.